0: y'all. Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisov.
1: Tu je na